wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co wydarzyło się 16 czerwca w Puławach i okolicach. Interwencją policji i tymczasowym aresztem zakończyła się seria zdarzeń, do których doszło w sobotni poranek na ulicach Lublina. O szczegółach mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
1: W sobotę nad ranem otrzymaliśmy nietypowe zgłoszenie od kierowcy MPK. Z jego zgłoszenia wynikało, że kierujący Fordem zatrzymał auto na skrzyżowaniu, następnie wysiadł z niego i boso oddalił się w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej. Z tego zgłoszenia wynikało, że kierowca może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Kiedy policjanci dojeżdżali na miejsce, otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem o kradzieży paliwa z pobliskiej stacji benzynowej.
0: Czego dotyczyło kolejne zgłoszenie?
1: Jak się okazało, ten sam mężczyzna boso poszedł na stację benzynową, następnie wylał wodę z wiaderka przeznaczonego do mycia szyb i w to wiaderko zatankował ponad 7 litrów benzyny. Oczywiście za tą benzynę nie zapłacił i z powrotem ruszył w kierunku swojego auta. Tam został zatrzymany przez policjantów. Tym mężczyzną okazał się 33-letni mieszkaniec Lublina. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie miał prawie 2 promile alkoholu.
0: Jak się okazało, kradzież paliwa to nie jedyne przewinienie 33-latka.
1: Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna od 2019 roku posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Wczoraj został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Następnie 33-latek trafił do sądu z wnioskiem policji i prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i teraz najbliższe 3 miesiące 33-letni mieszkaniec Lublina spędzi w tymczasowym areszcie.
0: Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy, za co grozi mu do 7,5 roku więzienia. Pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa pracy będą mogły poszerzyć swoją wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia. Wspólnie organizują je Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy.
2: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
0: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dodajmy, że szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00, a udział w nim jest bezpłatny. Trzeba tylko pamiętać o wcześniejszych zapisach. A skoro mowa o codziennych sprawach mieszkańców regionu, sprawdzamy również, co dzieje się na lokalnych targowiskach. Sezon na truskawki w naszym regionie trwa w najlepsze, a czerwonych owoców nie brakuje już na targowiskach i przydrożnych stoiskach. Wielu z nas czeka jednak na jedno niższe ceny. Sprawdziła je nasza reporterka Weronika Szydłowska, która wybrała się na ulicę Puław i rozmawiała z lokalnym sprzedawcą.
3: Jakie są ceny truskawek teraz?
4: A teraz? No teraz już się kończą, bo to może jeszcze jutro? No to ja sprzedaję kilogram po 15. Złotych, bo naprawdę jest ciężko nazbierać. Już wszystko pada. Może jeszcze jutro takie ten i to koniec. Już, bo nawet w radiu mówią też, że już jeść truskawki, bo ich nie będzie. Bo już naprawdę te deszcze przyszły, to wszystko i teraz to wszystko już pada. W tym roku w ogóle mamy taki zimno. Gdzie to jest? Połowa czerwca, jestem w bluzie i w kurtce. No to troszeczkę na czerwiec jest trochę dziwne, nie?
3: No zimno jest.
4: Zimno. I to wszystko nie rośnie. To po prostu jest takie wymuszone. To już nie jest. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, truskawki się ciągnęły miesiąc czasu, a nie 2 tygodnie. No ludzie, no każdy się dziwi, że drogo, no bo każdy chce odbić swoje koszty. Paliwo drogie było, teraz opryski, to wszystko. Każdy włożył pieniądze, myślał, że coś odbierze, no każdy chce wydusić, chociaż swoje koszty zabrać.
3: No właśnie miałam pytać, bo wcześniej jak już kupowałam truskawki, tak, no to one kosztowały, na początku kosztowały 25 za kilo, tak. Później już zeszło do 14,
4: teraz
3: powiedzmy.
4: I wychodzą, no widzi pani, jak ja tutaj przyjeżdżałem, ten, było nas 3-4 z truskawkami, zostałem sam. Jeszcze może jutro przyjadę i już do widzenia ze wszystkim.
3: Czyli to jest ostatni moment, żebyśmy te truskawki kupili?
4: Dokładnie. Może jeszcze jutro. Naprawdę. Może, no to widzi pani. Tutaj stali, tu stali. Jeszcze ja zostałem tak trochę ten i to wszystko. Ale to też przyjechałem. 4 dni nie jeździliśmy, bo nie było co zerwać, bo zimno. Przecież jest taka pogoda, że przecież bez kurtki nie wychudź normalnie, no.
3: A jakie truskawki pan sprzedaje?
4: Rumba. To są deserowe truskawki. To wszystko są, to u nas teraz to na takich tych, to każdy sprzedaje deserowe truskawki. Przemysł to jest w ogóle inna truskawka, to nie. Tutaj to każdy jak sprzedaje na takich bazarkach, to wszystko to deserowe. To Azja, rumba, Hanoi, to wszystko deserowe truskawki. Przemysłowych to rzadko kto sadzi w ogóle przemysłowe truskawki, bo przemysłowe to ściągają z Egiptu, z Chin. Mhm. Za takie pieniądze. Słyszałem, że po 4 zł kilogram z Egiptu ściągają.
3: To to jest.
4: No, ale tam tania siła robocza, tam za dolara cały dzień pracuje. A u nas jest ciężko siłą roboczą.
3: Każdy z nas tak naprawdę kupuje truskawki, lubi truskawki. A z czym pan najbardziej lubi jeść truskawki? Albo w jakiej formie?
5: Same truskawki i jem właśnie jak mam pieniądze, to kupuję po prostu dużą ilość i jem do oporu, aż mi zbrzydną, że tak powiem.
3: No. Czyli żadne dania, żadne serniki z truskawkami?
5: Nie, właśnie same truskawki.
3: Czy lepiej jest kupić truskawki właśnie u takich ludzi jak pan, gdzie przyjeżdżają na parking, rozkładają swój towar, czy w sklepie?
4: Nie, no w sklepie to one już tam przebyły swoją drogę, a te były dopiero jeszcze godzinę były na krzaku temu. Mhm. Czyli są świeże, a tamte musiały trochę pojeździć już, albo nie wiadomo skąd przyjechały. Albo naprawdę z typowo takiej fermy, gdzie tam opryskiwacz chodzi niewyłączany, a tutaj no tak się pryska, żeby tam coś trzeba od czasu do czasu, ale żeby to tylko na swoje wyjścia, a na wielkich hektarach, no to tam opryskiwacz, bo pamiętam, koło mnie miał facet 6 hektarów, to oni o 4 rano już pryskali i już o 6 wieczór zaczynali z powrotem. Na kolor, na wszystko, ale to jest, oprysk jest dosłownie na wszystko. Ja tak nie pryskam, bo w ogóle to nawet mi się nie opłaciło w tym jechać, a jakiegoś grzyba, coś tam tak tego. Jeszcze sadzę ogórki na przykład, to też. Tutaj z ogórkami stoję już któryś roki, tu kobietki podchodzą, pytają się, czy będą. No bo to markę trzeba sobie wyrobić też, no bo jak masz, nie jest ze sklepu, to mówię pani, to jest taki przemiał typowy, taki market, no market, nie?
0: Jak podkreślają sprzedawcy, na zakup lokalnych truskawek nie warto czekać do ostatniej chwili, bo sezon na te owoce jest stosunkowo krótki. Od smaków lata przechodzimy do wakacyjnych propozycji dla najmłodszych. Mali odkrywcy z Kozienic i okolic już wkrótce będą mogli ponownie wcielić się w rolę studentów. Ruszają zapisy na 3. edycję Dziecięcego Uniwersytetu Nauki i Kultury, organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. O szczegółach mówi Elwira Kozłowska, dyrektorka.
6: W maju zakończyliśmy 2. edycję Uniwersytetu i od razu przystąpiliśmy do prac nad 3. Zaangażowanie naszych małych studentów oraz ich rodziców pokazuje, jak bardzo ta oferta jest w naszym mieście potrzebna. Cieszę się, że najmłodsi tak chętnie rozwijają swoje umiejętności i zdobywają wiedzę. Już dziś mogę zapowiedzieć, że czekają nas kolejne fascynujące spotkania. Serdecznie zapraszam zarówno dotychczasowych, jak i nowych studentów.
0: Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. W programie znalazły się warsztaty i spotkania prowadzone przez wykładowców oraz specjalistów, którzy poprzez zabawę zachęcają najmłodszych do poznawania świata i rozwijania swoich pasji.
6: Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach chęci poznawania świata i odważnego zadawania pytań. Na naszym uniwersytecie nie ma egzaminów ani testów. Znajdziemy tu natomiast świetnie skomponowane połączenie edukacji i dobrej zabawy. Dzieci poszerzą u nas swoją wiedzę, ale przede wszystkim miło i w ciekawy sposób spędzą czas.
0: Pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy poprzedniej edycji. Ich zgłoszenia będą przyjmowane do 26 czerwca, natomiast od 27 czerwca ruszy nabór dla nowych studentów. Liczba miejsc jest ograniczona, a zajęcia rozpoczną się 17 września. Pozostając przy edukacji i poznawaniu świata, zajrzyjmy do lubelskiego skansenu. Muzeum Wsi Lubelskiej rusza z projektem Powrót do przeszłości, który pozwoli zobaczyć muzealne zbiory w wersji cyfrowej. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstanie internetowa kolekcja około 240 obiektów w technologii 3D. Będą to m.in. stroje ludowe, dawne przedmioty codziennego użytku oraz eksponaty związane z historią regionu. Takie modele będzie można obracać, przybliżać i oglądać z każdej strony. Dostrzegając także szczegóły, które trudno zauważyć podczas wizyty w muzeum. Każdy obiekt otrzyma też opis. Całość będzie dostępna bezpłatnie w internecie i ma pomóc w nauce oraz poznawaniu historii Lubelszczyzny. Na koniec zaglądamy do lubelskich lasów, gdzie także nie brakowało pracy. Ponad 500 000 nowych drzew posadzono tej wiosny w nadleśnictwie Lubartów. Młody las pojawił się na obszarze ponad 84 hektarów. Najwięcej przybyło sosen i dębów, ale nie zabrakło też klonów lip, modrzewi, brzóz czy buków. Większość prac wykonali leśnicy i pracownicy zakładów usług leśnych. W sadzeniu drzew pomagali także mieszkańcy, którzy wzięli udział w akcji Posadź swoje drzewo. Jak podkreślają leśnicy, takie działania nabierają szczególnego znaczenia po niedawnych pożarach lasów, do jakich doszło również w naszym regionie. Nowe nasadzenia to szansa na odbudowę przyrody i zachowanie leśnych terenów na kolejne lata.
7: Radio Impuls.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Czas na środowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Puław i okolic. Sprawdzamy, co przyniósł 17 czerwca. Coraz mniej mieszkańców Puław zgłasza swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji do Urzędu Miasta wpłynęły 33 projekty. To mniej niż rok temu, gdy zgłoszono ich 54 i ponad dwa razy mniej niż w edycji na 2025 rok. Jak tłumaczą urzędnicy, może to wynikać z faktu, że wiele pomysłów zgłaszanych w poprzednich latach zostało już zrealizowanych lub jest obecnie w trakcie realizacji. Część mieszkańców nie decyduje się też na ponowne składanie projektów, które wcześniej nie zdobyły wystarczającego poparcia lub odpadły podczas weryfikacji. Mimo mniejszej liczby zgłoszeń, magistrat ocenia tegoroczną edycję pozytywnie. Wśród propozycji znalazły się zarówno projekty inwestycyjne, jak i pomysły dotyczące wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych czy sportowych. Teraz wszystkie wnioski przechodzą ocenę formalną i merytoryczną, a listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy w sierpniu. Pozostajemy przy lokalnych działaniach społecznych, ale tym razem skierowanych do zwierząt. 6 000 zł wsparcia trafi na działania związane z opieką nad kotami wolno żyjącymi w Puławach. Dofinansowanie otrzymała grupa bracia mniejsi i więksi, działająca przy Stowarzyszeniu Przeszłość Przyszłości. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie m.in. finansowanie zabiegów kastracji i chipowania zwierząt oraz wsparcie osób, które społecznie opiekują się kotami na terenie miasta. Jak szacują organizatorzy, pod opieką wolontariuszy znajduje się obecnie ponad 300 kotów, z czego około 100 przebywa na terenie grupy Azoty Puławy. Projekt ma pomóc w ograniczaniu bezdomności zwierząt i poprawie ich warunków życia. Tymczasem osoby niepełnosprawne z powiatów puławskiego, ryckiego, lubartowskiego i opolskiego mogą skorzystać z bezpłatnego programu aktywizacyjnego przygotowanego przez Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości. No, projekt skierowany jest do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy wezmą udział m.in. w treningach kompetencji społecznych, warsztatach mentoringowych oraz zajęciach wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności, pewności siebie oraz aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Zapisy trwają, a liczba miejsc jest ograniczona. O szczegółach doczytacie na stronie Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości. A teraz wiadomość, na którą czekało wiele rodzin ze Zwolenia. Nowy miejski żłobek jest już gotowy i we wrześniu przyjmie pierwszych podopiecznych. Aktualnie trwa rekrutacja. Rodzice i opiekunowie małych dzieci mogą składać dokumenty osobiście w Zwoleńskim Urzędzie Miasta. Zgłoszenia są przyjmowane w pokoju numer 47 w godzinach pracy ratusza. Jest na to czas tylko do 26 czerwca, czyli do następnego piątku. Z końcem miesiąca dokumenty przeanalizuje komisja rekrutacyjna. Listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka poznamy 1 lipca, a w drugiej połowie miesiąca zaplanowano podpisywanie umów z dyrekcją placówki. Dodajmy, że żłobek miejski w Zwoleniu powstał tuż obok miejskiego przedszkola numer 1 i jest w nim miejsce dla 60 dzieci w wieku do lat 3. Tymczasem mieszkańcy południowej części regionu będą mogli pochwalić się swoimi ogrodniczymi talentami. Trwa konkurs na najpiękniej ukwiecone balkony i przydomowe ogródki. Szczegóły zna Małgorzata Kmieciak.
9: Powiatowa Rada Seniorów w Opolu Lubelskim zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w powiecie opolskim. To okazja, żeby pochwalić się samodzielnie zaprojektowaną i wypielęgnowaną zieloną przestrzenią i żeby pokazać swoją pasję do ogrodnictwa. Zgłoszenia będą przyjmowane w czerwcu. Można je składać osobiście w opolskim starostwie albo przesłać elektronicznie na adres rada.seniorów@opole.lublin.pl. Na uczestników czekają nagrody rzeczowe.
0: O szczegółach doczytacie na stronie internetowej Powiatu Opolskiego. Z kolei w Poniatowej trwa inicjatywa, która pozwoli ocalić wspomnienia mieszkańców i historię miasta. Miejsko-gminna biblioteka publiczna zachęca do dzielenia się starymi fotografiami i pamiątkami, które mogą stać się częścią lokalnego archiwum. O tym, jakie materiały są poszukiwane, mówi Anna Dziaduch, dyrektor miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Poniatowej.
10: Szukamy starych fotografii, pocztówek i negatywów. Szczególnie tych pokazujących budowę fabryki i osiedla. Życie codzienne mieszkańców od lat 30., dawne ulice, szkoły, zakłady pracy, miejsca wypoczynku, a także uroczystości rodzinne, szkolne i państwowe.
0: Organizatorzy podkreślają, że każdy przyniesiony materiał to cenna część historii, zarówno tej rodzinnej, jak i całej społeczności. Zebrane materiały zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy, która pomoże mieszkańcom w świętowaniu dwóch nadchodzących jubileuszy. W 2027 roku minie 65 lat od nadania praw miejskich Poniatowej i 90 lat od powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, który odegrał kluczową rolę dla rozwoju miasta.
7: Osiemnaście minut po szóstej.

0: Reklama.
1: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Rodzice młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg powinni pamiętać o nowych przepisach. Szczegóły przedstawia nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji.
8: Od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź też urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Co istotne, przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego czy wypożyczonego pojazdu. Może to być bardzo istotne w sytuacji, kiedy dziecko przebywa na przykład na wypoczynku letnim, na wyjeździe wakacyjnym, kiedy ta czujność jest troszeczkę osłabiona. Przepisy obowiązują wszędzie, bez względu na to, od kogo dziecko do 16 roku życia bierze rower bądź też jedno z wymienionych przeze mnie urządzeń. Firmy, które wypożyczają rowery, odpowiadają za wypożyczony sprzęt, czyli za rower. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież do 16 roku życia, odpowiadają za nie rodzice bądź też opiekunowie prawni. I to na nich ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego kasku takiemu dziecku. Wcześniej powiedziałam, że to nie jest ważne, czy jest to rower własny, czy jest to rower wypożyczony. O tym, żeby dziecko miało kask i właściwie z niego korzystało, powinni zadbać jego opiekunowie. Te regulacje, które weszły właśnie od 3 czerwca, są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, podczas których upadek nawet przy niewielkiej prędkości może doprowadzić do bardzo poważnych urazów głowy. Kask to jest jeden z najprostszych sposobów, aby ograniczyć skutki tego typu zdarzeń. Obowiązek używania kasków ochronnych dotyczy także dzieci do lat 7 przewożonych na rowerze, rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej i powinni o tym pamiętać opiekunowie. W przypadku, kiedy dziecko nie posiada kasku, dziecko bądź też młody człowiek do 16 roku życia, odpowiedzialność ponosi opiekun bądź rodzic i wówczas kara, jaką policjanci mogą nałożyć na taką osobę, to mandat w wysokości 100 zł.
7: Przypomnijmy, że nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego i ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy. Zmieniamy temat i przenosimy się w plener. Setki młodych mieszkańców Lubelszczyzny wezmą udział w bezpłatnych zajęciach terenowych poświęconych przyrodzie i ekologii. To kolejna odsłona programu Plenery Edukacyjne, realizowanego przez samorząd województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki przyznanym dotacjom uczestnicy odwiedzą najcenniejsze przyrodniczo zakątki regionu, m.in. Kazimierski i Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Na miejscu czekać będą na nich warsztaty, zajęcia badawcze, gry edukacyjne oraz spacery z przewodnikami. Organizatorzy podkreślają, że program ma nie tylko przybliżać wiedzę o środowisku naturalnym, ale także promować ekologiczne nawyki. Wszystkie działania będą prowadzone do końca września z poszanowaniem zasad ochrony przyrody. Tymczasem miłośnicy historii i przyszli archeolodzy będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie podczas tegorocznych badań wykopaliskowych w Chodliku. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje studentów, którzy chcą wziąć udział w letnich i jesiennych pracach terenowych. W lipcu badania będą prowadzone w rejonie wczesnośredniowiecznej osady sąsiadującej z Grodziskiem. Z kolei we wrześniu archeolodzy wrócą na cmentarzysko ciałopalne znajdujące się w Lesie Chodelskim. Uczestnicy będą pomagać nie tylko podczas wykopalisk, ale również przy opracowywaniu odkrytych zabytków. W programie znalazły się także zajęcia z archeologii eksperymentalnej oraz udział w wydarzeniach popularyzujących historię regionu. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na miejscu. Od historii sprzed wieków przechodzimy do wydarzenia, które od lat tworzy kulturalną historię regionu. Tego lata w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Z tej okazji na Placu Litewskim w Lublinie otwarto wystawę podsumowującą historię jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Otwarcie ekspozycji poprzedziła konferencja prasowa z udziałem dyrektor festiwalu Grażyny Torbickiej, która zapewniła, że do obejrzenia będą najlepsze i najnowsze produkcje, wyświetlane już na prestiżowych europejskich festiwalach filmowych. Z kolei wojewoda podkreślił, że 20 lat nieprzerwanego rozwoju festiwalu to dowód na jego wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Lubelszczyzny oraz ważny wkład w promocję ambitnego kina. Tegoroczna edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym potrwa od 1 do 9 sierpnia. Zmieniamy temat i przenosimy się do spraw bliższych codziennemu życiu. Jak skutecznie pomagać bezdomnym zwierzętom? Odpowiedzi na to pytanie będzie można znaleźć podczas cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych przez Fundację Zwierz. Spotkania odbędą się w lipcu i sierpniu i są skierowane do społecznych opiekunów kotów wolnożyjących, wolontariuszy oraz wszystkich osób zaangażowanych w pomoc zwierzętom. Uczestnicy poznają obowiązki gmin w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zasady współpracy z samorządami oraz praktyczne aspekty codziennej pomocy kotom. W programie zaplanowano 4 spotkania tematyczne. Zapisy prowadzone są online, a link do formularza znajdziecie na stronie gminy Stężyca. Tymczasem Puławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zachęca, żeby bezdomnym psom podarować nieco swojego czasu i uwagi, zabierając je na spacer, mówi Edyta Sobala.
0: W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują.
7: Aktualne harmonogramy spacerów i odwiedzin sprawdzicie na stronie Puławskiego Schroniska. W nadchodzącą niedzielę w Puławach odbędzie się 2. edycja festiwalu muzycznego Puła Wave. Będzie to przegląd artystów, którzy prezentują różne gatunki muzyczne. Na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w Puławach wystąpią Puławska Orkiestra Dęta, Nikodem i Piotr Paśniccy z muzyką instrumentalną inspirowaną postrokiem wokalistka Ozaja. A to nie wszystko, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury.
9: Finałowym koncertem 2. edycji Puła Wave będzie występ Kacpra Goł. To artysta szczególnie związany z Puławami, gdzie rozpoczęła się jego muzyczna droga. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w programie X Factor oraz The Voice of Poland, zdobywając uznanie jurorów i widzów. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w festiwalu. Będzie to, szanowni państwo, wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować jubileusz 120-lecie miasta Puławy, odkrywając lokalne talenty i cieszyć się muzyką w niezwykłej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc naszego miasta.
7: Niedzielny festiwal będzie częścią pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej. Rozpocznie się o godzinie 16. Puławscy rowerzyści nie zwalniają tempa w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Oprócz indywidualnego kręcenia kilometrów, mieszkańcy mogą także uczestniczyć we wspólnych przejazdach. Do udziału w codziennych rajdach zachęca Łukasz Kostyra z Puławskiej Grupy Rowerowej.
10: Możemy zaprosić na dwa rajdy, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. O 18 to jest rajd dla bardziej zaawansowanych osób, to jest troszeczkę szybsze tempo. Natomiast o 20.15 Puławska Grupa Rowerowa wspólnie z MOSIR organizuje rajdy dla osób mniej zaawansowanych. To są takie krótkie przejażdżki po mieście, około 10 do 15 km. I zaczynamy, i meta też jest w tym samym miejscu, czyli pod domem chemika, pod stacją rowerową.
7: Organizatorzy podkreślają, że wspólne wycieczki są otwarte dla wszystkich chętnych. To okazja zarówno do aktywnego spędzenia czasu, jak i dołożenia swojej cegiełki do wyniku Puław w ogólnopolskiej rywalizacji.
10: Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, stopnia zaawansowania na te rajdy o godzinie 20, ale przypominam również, że dzieci do lat 16 muszą mieć kask rowerowy, natomiast zachęcamy wszystkich do używania tych kasków dla własnego bezpieczeństwa.
7: Dla dorosłych uczestników miejskich przejazdów kaski nie są obowiązkowe, ale organizatorzy zdecydowanie zalecają ich używanie.
10: To jest bardzo ważna sprawa. Nie jest to oczywiście obowiązkowe i nie wymagamy tego, ale bardzo warto mieć ten kask, gdyż po prostu zdarzają się czasem jakieś małe upadki czy wypadki. I to nie na ogół na rajdach, tylko właśnie gdy jedziemy gdzieś do sklepu, gdy jesteśmy troszeczkę nieuważni, wtedy głównie takie rzeczy się zdarzają. Natomiast co do rowerów, co do kondycji, mamy różne rajdy, organizujemy je dla różnych grup, że tak powiem. I tutaj są rajdy szybsze, gdzie rzeczywiście być może trzeba mieć ten rower lepiej przygotowany, ale są też rajdy rodzinne, na które może przyjść każdy, przejechać go z nami i zobaczyć, czy mu coś takiego odpowiada.
2: Radio Impuls.
7: Tu Radio Impuls, czas na podsumowanie kolejnego dnia. O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach pod koniec tygodnia. Policjanci z Lublina zatrzymali 24-latka podejrzanego o uszkodzenie kilku zaparkowanych samochodów. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Willowej i Altanowej, gdzie mężczyzna miał chodzić z maczetą i młotkiem oraz niszczyć pojazdy. Szybko ustalono jego tożsamość, mężczyzna został zatrzymany, zabezpieczono także narzędzia. Na ten moment wiadomo o uszkodzeniu 4 aut, straty wstępnie oszacowano na kilka tysięcy złotych. Policja wyjaśnia dokładny przebieg zdarzenia i prosi o kontakt osoby, które mogłyby zostać pokrzywdzone albo były świadkami zdarzenia. Chodzi nie tylko o uszkodzenie samochodów, ale też o kierowanie gróźb karalnych. W tej sprawie można kontaktować się z 5. Komisariatem Policji w Lublinie lub z numerem alarmowym 112. Mieszkańcy Puław są o krok bliżej nowego dworca autobusowego. W ratuszu podpisano umowę na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego na ulicy Wojska Polskiego, mówi Kamil Wąsik z Puławskiego Urzędu Miasta.
11: 17 czerwca w Urzędzie Miasta Puławy prezydent Paweł Maj podpisał umowę z Kosnobuk Budownictwo SPZO z Radomia na budowę węzła przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wojska Polskiego w Puławach. Umowa opiewa na prawie 8,5 miliona złotych brutto. Wykonawca ma 8 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie inwestycji i to oznacza, że najprawdopodobniej już w połowie lutego przyszłego roku powinniśmy widzieć nie dworzec na wizualizacjach, ale już końcowy efekt wykonania prac budowlanych.
7: Jak będzie wyglądał nowy dworzec?
11: Projektowany przystanek ma charakter takiego nowoczesnego, lekkiego, otwartego obiektu, którego głównym elementem kompozycyjnym jest duże falujące zadaszenie, które obejmuje perony i przestrzeń obsługi pasażerów. I tu warto powiedzieć, że zachowujemy w tym nowym projekcie dworca podział na strefę ruchu autobusów, strefę oczekiwania pasażerów, a także będą tam elementy małej architektury, takie jak ławki i zieleń, a także pełne zaplecze sanitarne, czyli coś, czego trochę brakowało w tym miejscu w Puławach do tej pory.
7: Miasto podkreśla, że nowy projekt ma pełnić również funkcję reprezentacyjną.
11: Stacja przesiadkowa będzie z jednej strony w całości zabudowana szkłem i nałożonymi na nią ażurowymi elementami. Architektura dworca będzie łączyć funkcjonalność z reprezentacyjnym wyglądem. Mamy nadzieję, że ten nowy obiekt będzie wizytówką tej części miasta, a do tego będzie porządkowany uporządkować komunikację autobusową w naszym mieście. Budowa dworca przesiadkowego przy ulicy Wojska Polskiego jest elementem większego projektu Zrównoważony rozwój miejskiego transportu publicznego na terenie MOW miasta Puławy. Jeżeli chodzi o jakby koszt całego projektu, są to prawie 24 miliony złotych, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi ponad 16 milionów złotych.
7: Dodajmy, że z nowego dworca będą mogły korzystać autobusy komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Wraz z początkiem sezonu letniego wraca temat barszczu sosnowskiego, groźnej rośliny, którą można spotkać na łąkach, poboczach dróg i nieużytkach. Jak ją rozpoznać i dlaczego należy jej unikać? Sprawdziła to nasza reporterka Weronika Szydłowska.
12: Barszcz sosnowskiego to wysoka roślina, sięgająca nawet kilku metrów z grubą, bruzdowaną łodygą i dużymi pierzastymi liśćmi. Łatwo pomylić ją z dzikim koperkiem, ale jest znacznie większa i zdecydowanie bardziej niebezpieczna. Kontakt z jej sokami, szczególnie w słoneczne dni, może prowadzić do bolesnych oparzeń, pęcherzy i trudno gojących się ran. Eksperci apelują, żeby nie dotykać barszczu sosnowskiego i nie usuwać go samodzielnie. W razie kontaktu trzeba unikać słońca i przemyć skórę wodą, a przy objawach zgłosić się do lekarza.
7: Zauważając barszcz sosnowskiego, trzeba szybko zgłosić to służbom Straży Miejskiej albo lokalnym władzom. Lokalizację można też nanieść na wirtualną mapę na stronie mapabarszczedu.pl. Kolejna droga w gminie Józefów nad Wisłą doczeka się modernizacji. Tym razem prace obejmą odcinek prowadzący do gruntów roślinnych w Ruślinie. Burmistrz podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji. Przebudowany zostanie fragment drogi o długości ponad 700 metrów. W planach jest wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni, utwardzonych poboczy, oznakowania oraz niezbędnych prac wykończeniowych. Koszt zadania to blisko 350 tysięcy złotych, ale gminie pomoże celowa dotacja pozyskana z budżetu województwa lubelskiego. Zgodnie z umową wykonawca ma 2 miesiące na zakończenie prac. Mieszkańcy Poniatowej mogą spodziewać się kolejnych zmian na lokalnych drogach. Podpisano umowę na przebudowę ulic Lubelskiej i Zachodniej, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo w tej części miasta. Inwestycje. W ramach prac powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowane zostaną chodniki, skrzyżowania i zjazdy do posesji. Zaplanowano także zatoki parkingowe, modernizację odwodnienia, nowe oznakowanie oraz uporządkowanie zieleni. Wartość zadania to ponad 1,5 miliona złotych, z czego 60% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace potrwają do połowy przyszłego roku. Upały, które od kilku dni utrzymują się w regionie, to dopiero zapowiedź tego, co może czekać nas w dalszej części lata. Czerwiec przyniósł wysokie temperatury, dlatego warto pamiętać, że mogą być one niebezpieczne.
13: Jeżeli nie zachowamy środków ostrożności podczas upałów, to grozi nam ryzyko odwodnienia lub nawet udar ciepły. Ryzyko odwodnienia powstaje wtedy, jeżeli nie dostarczamy do organizmu odpowiedniej ilości wody i przebywamy w dużym nasłonecznieniu. Objawami odwodnienia organizmu są uczucie pragnienia, suchość w ustach, ból głowy, osłabienie, zaburzenie koncentracji, zawroty głowy mogą nawet wystąpić.
7: Jolanta Gil z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach podkreśla, że jest kilka sposobów, by radzić sobie z upałem.
13: Należy zapewnić organizmowi odpowiednią ilość wody, no i przede wszystkim należy pamiętać o tym, że należy dbać o skórę, a więc stosować filtry z kremem. Należy stosować przed wyjściem z domu, jeżeli wychodzimy na słońce, nawet 15-20 minut przed, należy wcierać sporą ilość tego kremu w skórę. Należy oczywiście zabezpieczać całą skórę, która będzie nasłoneczniana.
7: Warto pamiętać, że bardzo wysokie temperatury są niebezpieczne dla każdego, jednak niektórzy mogą szybciej odczuć złe skutki upału.
13: Najsilniej promieniowanie działa w godzinach między 10 i 16, więc w tych godzinach jest największe natężenie światła i najlepiej unikać przebywania na słońcu, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o osobach starszych czy dzieciach. Osoby starsze w ogromne upały lepiej w ogóle, żeby mogły pozostać w domu. Należy pamiętać, żeby dzieci nie pozostawiać w samochodach. Samochód bardzo szybko się nagrzewa. Temperatura może osiągnąć nawet 50-60 stopni.
7: Warto korzystać ze słońca z głową, tak by wakacyjne dni były nie tylko ciepłe, ale przede wszystkim bezpieczne. I tymi informacjami zakończyliśmy miniony tydzień. Joanna Mielimonka. Do usłyszenia. Radio Imp.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
0: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.

0: co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Po reklamie.
2: Sobota, 20 dzień czerwca, na zegarach 7, czas na wiadomości.
3: Nowa Rada Nadzorcza stanie na czele Szpitala Południowego w Warszawie. Tak zdecydował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski po skandalu z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z badań poza kolejką. Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry. Zmiany w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego to dopiero początek naprawy, planowanej także w innych lecznicach w najbliższych tygodniach. Tak to zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
5: Rady Nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
4: Jednocześnie warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych w stolicy, a także audyt w Szpitalu Południowym. To jest też efekt skandalu z byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, lekarzem Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce właśnie jako koordynator SOR-u. 29-latek zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
3: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak, najważniejsze efekty zakończonej dwutygodniowej misji badawczej podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, gdzie natrafiono na szczątki?
6: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
7: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
6: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
7: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumien, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
6: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
2: Dzisiaj czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie rosnące do dużego. Z przelotnymi opadami deszczu punktowo mogą pojawić się również burze z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie kraju, 30 w centrum, do 35 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 85 km na godzinę, południowo-wschodni i południowy. Dzień dobry, cześć i czołem, tu program Wolna Sobota, Mariusz Ryszka, kłaniam się, polecam się na dobry początek dnia, no i przynoszę ze sobą najlepszą muzykę do porannej kawy, pobudza jak ristretto.

0: Sobota, 20 dzień czerwca, to już 171 dzień roku. Do końca roku zostały 194 dni. Na liście solenizantów dzisiaj alfabetycznie Adalbert, Baltazar, Benigna, Bogna, Bratomir, Edburga, Florentyna, Franciszek, Gemma, Hektor, Jan, Jan Chrzciciel, Makary, Małgorzata, Rafaela i Rafał. Wszystkiego pięknego i pysznej kawusi życzę o poranku we własnym zakresie, rzecz jasna. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Sobotni poranek, teraz u nas kalendarz świąt niecodziennych, który podpowiada, że dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Surfingu. Kto ma deskę, ma plażę i morze na wyciągnięcie ręki, ten surfuje. A kto lubi żonglować, ten celebruje Światowy Dzień Żonglerki. 20 dzień czerwca to również Dzień Lodów i Napojów Gazowanych. Jest również Dzień Koktajlu Waniliowego czy Dzień Psiej Imprezy. Proszę brać i świętować.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu.
8: Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Po reklamie.
16: I to już godzina ósma, sobotni poranek.

0: nas kolejne wiadomości.
1: Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. Ukraińska Armia Powstańcza w czasach II wojny światowej była odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków. Szacuje się, że nacjonaliści zamordowali co najmniej 100 tysięcy osób. Jakub Rybski. Jakubie, jak decyzję Karola Nawrockiego oceniają polscy politycy?
2: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że spodziewali się takiej decyzji, choć była ona nieco pochopna.
3: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
2: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, a z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka stwierdził, że Karol Nawrocki dał prezydentowi Ukrainy czas na refleksję, ale tej refleksji zabrakło.
4: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób urągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz polskich.
2: Polityk PiSu dodał, że była to jedyna słuszna decyzja.
1: Sejm przyjął rządową ustawę, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków. To pokłosie skandalu z byłym już radnym warszawskiej dzielnicy Ursus Dawidem Kacprzykiem. Przypomnijmy, że lekarz w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Był zatrudniony m.in. w warszawskim szpitalu południowym. Na szpitalnym SOR-ze mieli być natomiast obsługiwani poza kolejką politycy Koalicji Obywatelskiej. Kacper Wróblewski. Kacprze, jak głosowali posłowie?
5: Za była cała koalicja rządząca, z kolei opozycja wstrzymała się od głosu. Przed głosowaniem doszło do burzliwej debaty. Głos zabrał m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Te wynaturzenia i patologie mają znaczek Koalicji Obywatelskiej. I zamiast uciekać dzisiaj, chować jak struś głowę w piasek, powinien pan wyjść i przeprosić Polaków, tych pacjentów, którzy nie mogą dostać się do lekarza.
5: Burzliwie było także, gdy na mównicę wyszedł poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.
7: Wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Romanowski o 18 milionach, które wpłacono na szpital w Józefowie, zalecenie kolanek prezesa Kaczyńskiego.
5: Jeśli prezydent podpisze ustawę, wówczas rządowa agencja będzie mogła sprawdzić, ile lekarze zarabiają łącznie w kilku placówkach, na różnych umowach i w różnych podmiotach.
0: Na początek ostrzeżenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Ono obowiązuje dla Puław czy Lublina. Dziś temperatura maksymalna na poziomie od 30 do 32 stopni Celsjusza. Jutro do 33. Temperatura minimalna w nocy od 15 do 17 stopni Celsjusza. Dziś raczej bez opadów. W drugiej części dnia dużo słońca. Za nami już godzina 8, a przed nami duża porcja najlepszej muzyki na weekend, a także kolejna pyszna, wyśmienita, powiedziałbym, propozycja naszych kucharek. Już za kilka minut u nas czas na przepis na weekend.
8: Radio Impuls.

0: przepis na weekend.
1: A dzisiaj mamy dla Was przepis na pyszną sałatkę, która smakuje rewelacyjnie w każdych okolicznościach przyrody, a w takich, jakie mamy za oknami, zwłaszcza. Dzisiaj propozycja to sałatka z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Nasze kucharki od razu mówią, że pyszne. No to najpierw może składniki. Potrzebować będziemy 2 gruszek, kawałka sera żółtego, 3 łódek selera naciowego, mała czerwona cebula się przyda albo szalotka, majonez warto też mieć pod ręką, sól i pieprz do smaku, a i przyda się szczypiorek. Co z tym wszystkim zrobić? O tym za chwilę.
0: Przepis na weekend.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chcę się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Po reklamie.
2: Radio Impuls.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od Dni Dęblina, które trwają już od wczoraj, a dzisiaj kolejne atrakcje. Od godziny 10, również o 11, 12 i 13 możliwość zwiedzania twierdzy Dęblin. Również możecie zwiedzać historyczną Izbę Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dęblina od godziny 14, a o 17 start wernisażu wystawy i rozstrzygnięcie 8 dęblińskiego konkursu artystycznego dla dorosłych. O 18 widowisko artystyczne z okazji jubileuszu 50-lecia Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, a o 21 zapraszam na kino plenerowe nad Wisłą. Kolejną propozycją na dzień dzisiejszy, ale również i jutrzejszy to dni. Również dni i gminy, ale Wąwolnica. A tutaj moc atrakcji. Gdybym chciał wszystkie wymieniać, zabrakłoby mi czasu. Wystarczy tylko, że powiem, że wszystko dzisiaj już rozpoczęło się od godziny 9 zawodami strzeleckimi i mnóstwo innych atrakcji aż do wieczora. Zakończenie to zabawa taneczna od 19, a jutro w niedzielę kolejne występy, kolejne atrakcje i kolejne ciekawe spotkania. No i oczywiście na koniec potańcówka z kapelą Drewutnia. Zapraszam serdecznie na Dni Gminy Wąwolnica dziś i jutro.
0: Poleca Radio Impuls.

0: Przepis na weekend.
1: Przepis na dzisiaj: sałatka z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Mamy już wszystkie składniki, no to teraz gruszki obieramy, kroimy w słupki, żółty ser kroimy na drobną kostkę. Jeżeli chodzi o ilość, to mniej więcej tyle samo w misce powinno być gruszek, co sera. Teraz myjemy seler naciowy, kroimy w plastry i wszystko łączymy z pokrojoną w piórka cebulą, majonezem, doprawić to trzeba solą, nie za dużo, i pieprzem. Na koniec posypujemy wszystko szczypiorkiem, a dla efektu w radiowej kuchni dodajemy także czarnuszkę. Można to zobaczyć na zdjęciach w naszym portalu. Proszę brać i korzystać. Smacznego! Przepis na weekend.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
3: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy. Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Po reklamie.
5: Na zegarach godzina 9, sobota, 20 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
6: Krajowy trening pierwszej pomocy zaplanowany jest dzisiaj w ponad 1000 miejsc w Polsce. W czasie tego wydarzenia setki osób mają zdobyć podstawowe umiejętności ratujące zdrowie i życie pod okiem profesjonalnych instruktorów. Michał Dobro.

0: Łowicz. Michale, gdzie można wziąć udział w takich bezpłatnych lekcjach pierwszej pomocy?
1: Na przykład w Zabrzu, w szpitalu specjalistycznym, w mazowieckim Kazanowie, na lokalnym boisku piłkarskim, w Warszawie, na Błoniach PGE Narodowego, a we Włocławku na Starym Rynku. Studentka ratownictwa medycznego Natalia Miller podkreśla, że gdy chcemy udzielić komuś pierwszej pomocy, w pierwszej kolejności musimy zadbać o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo nasze, czyli zwracamy uwagę, czy ta pomoc nie stanowi dla nas potencjalnego zagrożenia. Kiedy sytuacja wydaje nam się opanowana, podchodzimy do poszkodowanego i sprawdzamy jego oddech. Przykładamy policzek do ust poszkodowanego, liczymy do 10, sprawdzamy, czy oddycha.
1: W czasie treningów uczestnicy w całej Polsce dowiedzą się dzisiaj, jak pomóc osobie, która przestała oddychać, jak zatamować masywny krwotok, ale też jak użyć defibrylatora, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia.
0: Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówił w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony wskazał też ewentualne lokalizacje przyszłej bazy USA.
3: Poznań, Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczał, że negocjacje są możliwe dzięki dobrym relacjom Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
4: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem tak naprawdę, albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
0: Studia skończone. Czas na obronę prac dyplomowych. Przed absolwentami uczelni dość stresujący czas. Czytanie pracy, czy też rozmyślanie o możliwych pytaniach. Jak sobie z tym poradzić?
5: Taktyka na obronę, przede wszystkim spokój, odczytanie parę razy pracy magisterskiej. Najważniejszy dzień przed, jakoś wyluzować się.
6: Wiem, zobaczymy po prostu, co się będzie działo.
7: Na żywioł?
6: Tak.
8: Oby pytania podeszły, to na pewno.
9: No nie stresować się, chyba myśleć o tym, co będzie potem.
10: Na pewno bez stresu, z luźnym podejściem, no i z wiedzą w głowie.
11: Pozytywne myślenie, odważnie.
7: Nie ma tremy przed obroną?
11: Nie ma. To już taka formalność tak naprawdę.
0: My oczywiście trzymamy za Was kciuki. A ze studentami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej rozmawiał Dominik Smaga.
12: Piękna, słoneczna i bardzo letnia, nawet gorąca sobota przed nami. Po południu termometry pokażą 30 stopni w cieniu. Po południu także nad Puławami zero chmur, tylko i wyłącznie słońce. Jutro słońce w pierwszej części dnia, w drugiej części dnia większa ilość chmur. Z tych chmur może popadać i w Puławach i całym regionie. Może również zagrzmieć. I to już po godzinie 9:00 w kalendarzach od samego rana, sobota, 20 dzień czerwca. Za 6 dni będą wakacje, a jutro przychodzi lato. To astronomiczne pojawi się u nas o 10:26.
13: Radio Impuls.

0: O tej porze warto sprawdzić, jacy są ci, którzy 20 czerwca przychodzą na świat. Gwiazdy mówią, że charakteryzują się niezwykle silną intuicją i głęboką empatią. Łączą w sobie błyskotliwy umysł z rzadką umiejętnością czytania ludzkich emocji, przez co świetnie sprawdzą się w roli mediatora czy utalentowanego mówcy. W relacjach z innymi cenią autentyczność, potrafiąc budować się niezwykle trwałe i głębokie więzi. No proszę, wszystkiego najlepszego.
1: Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Jak co roku od jakiegoś czasu mamy możliwość oglądania pięknych, przepięknych ogrodów w Nałęczowie, a to wszystko za sprawą Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów, który rusza dzisiaj i potrwa do niedzieli włącznie. Właściciele prywatnych posesji, willi, pensjonatów i restauracji otwierają bowiem swoje ogrody dla wszystkich. Zapraszam serdecznie tych, którzy lubią podziwiać piękną zieleń, a może i przy okazji coś podpatrzą, co będą mogli wykorzystać również u siebie w ogródku. Zmieniamy miejsce i charakter propozycji, tym razem będzie na sportowo, bowiem Mosir Puławy oraz ognisko TKKF Chemik zaprasza na pierwszy w tym roku turniej siatkówki plażowej, który odbędzie się na boiskach w Malinie Puławy przy Portowej 3. Zawody odbywają się jutro od godziny 10. Uczestnicy będą rywalizowali w dwóch kategoriach, do lat 18 i tak zwanej kategorii otwartej. Jeśli się jeszcze nie zapisaliście, to nie martwcie się, bo na miejscu przed rozpoczęciem turnieju także będzie można się zapisać. Zatem godzina 10 jutro gramy w siatkówkę plażową po raz pierwszy w tym roku. Aha, jeszcze jedna ważna informacja, bowiem cały regulamin zawodów i turnieju znajduje się na stronach internetowych Mosiru Puławy. Warto tam zajrzeć, zanim weźmiecie udział w tych zawodach.
0: Poleca Radio Impuls.

0: Muzyka wybrana dla ciebie tak właśnie brzmi, a my teraz sprawdzamy kalendarium. 20 dzień czerwca, rok 1975. Wtedy do kin weszły legendarne Szczęki Stevena Spielberga, które zdefiniowały pojęcie letniego hitu kinowego, czyli tak zwanego blockbustera, no i przerażały widzów na całym świecie. I do dzisiaj przerażają. I przy okazji wspomnę o tym, że dzięki Szczękom odkryłem, że cierpię na selachofobię, czyli strach przed rekinami. I jeszcze rok 1983 ukazał się debiutancki album zespołu Lady Punk zatytułowany, no właśnie, Lady Punk, po prostu z hitami takimi jak Mniej niż zero czy Kryzysowa narzeczona. I wiecie co? Chyba Lady Punk dzisiaj dla was zagramy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Benvenuto al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
4: I to już godzina 10, sobotni poranek. Mamy dla Was najważniejsze informacje.
5: Polska nie zaakceptuje żadnych unijnych ustaleń o zawieszeniu broni na Ukrainie bez udziału naszego kraju, zapowiedział po szczycie Unii Europejskiej premier Donald Tusk. Dyskusję dotyczącą ewentualnych rozmów pokojowych zrelacjonuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
6: Tusk dał wyraźnie do zrozumienia, że reprezentowanie Unii Europejskiej powinno pozostać w gestii przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy. Jednocześnie podkreślił:
7: Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
6: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał natomiast, że format E3, do którego należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania, powstał na prośbę Ukrainy i skupia państwa odgrywające kluczową rolę we wspieraniu Kijowa. Zapewniał jednocześnie, że Polska, Włochy i inni partnerzy z Unii są na bieżąco włączeni do konsultacji.
5: Mistrzowskie fakty sportowe zaczynamy oczywiście od mundialu. Cezary Dziwiszek, witam, Czarku.
8: Dzień dobry, witam. Komplet wyników z mundialowej nocy i poranka.

0: Ameryka. Stany Zjednoczone pokonały Australię 2-0 i zapewniły sobie wyjście z grupy D. W grupie C Maroko wygrało ze Szkocją 1-0 i ma prawie pewny awans. Podobnie jak Brazylia, która pewnie pokonała Haiti 3-0 i fani Canarinhos w końcu mogą się uśmiechnąć. Przynosimy brazylijski klimat. Wszyscy się do nas uśmiechają, śmieją się razem z nami, dobrze się bawią. Jest naprawdę ciepło, uwielbiamy brazylijską serdeczność i czuję, że Filadelfia wniosła trochę tego klimatu. Jedna z brazylijskich fanek oczywiście, a kto wstał wcześniej rano, mógł się jeszcze załapać na spotkanie Turcji z Paragwajem. Mimo gry w przewadze jednego zawodnika i świetnych sytuacji w końcówce, Turcja przegrała 0-1 i ma już niewielkie szanse na wyjście z grupy. Będzie siódmy decydujący mecz w walce o koszykarskie Mistrzostwo Polski. Po dramatycznej, pełnej emocji końcówce Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa 76-74 i w serii do czterech wygranych mamy remis 3-3. Decydujące tytule spotkanie odbędzie się jutro w Warszawie.
1: Prognozy pogody dla Puław na weekend wyglądają znakomicie. Dzisiaj mnóstwo słońca, czyste niebo w drugiej części dnia i okrąglutkie 30 stopni na termometrach. Jutro malutki zwrot akcji, bo po południu chmur zacznie przybywać. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, lokalnie także może zagrzmieć, a w Puławach 31 stopni Celsjusza w cieniu. Minęła godzina 10, tu program Wolna Sobota, Mariusz Ryszka, kłaniam się raz jeszcze, dzień dobry, pozwolicie, że przypomnę również, że imieniny obchodzą Bożena, Bogna i Florentyna, proszę pamiętać o dziewczynach, wysyłać im życzenia, no kwiaty też dozwolone, ja dla solenizantek zagram.

O tej porze pozwolę sobie na pytanie, kto już był, kto już widział, a pytam o długo wyczekiwany hit dla całych rodzin, czyli Toy Story 5. Film miał wczoraj polską premierę. Tym razem Woody i Buzz Astral muszą połączyć siły, żeby zmierzyć się z największym wrogiem współczesnego dzieciństwa, czyli z technologią. A dla starszych widzów jest film Robin Hood, koniec legendy, bardzo mroczna odsłona znanej opowieści, czy też Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. No to co? Sobotni wieczór w kinie? Brzmi jak dobry plan.

0: Reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Impuls.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. W Zwoleniu trwają imieniny Pana Jana, czyli wydarzenie dedykowane Janowi Kochanowskiemu. No ale kulminacja tych wydarzeń nastąpi właśnie jutro. Od godziny 15 korowód imieninowy wyruszy spod Domu Kultury, prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Miasta Zwolenia, dziecięcą grupę folklorystyczną, ale też mieszkańców od Strojach, renesansowych i Jagiellonów. Tak, tak. Nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikami Jana Kochanowskiego, a później koncert galowy, gdzie Mosir nad Zwoleńskim Zalewem przy ulicy Sportowej 5 od 15.50, występ dzieci, otwarcie oficjalne koncertu galowego, musztra paradna, wręczenie nagród i wiele, wiele innych atrakcji. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, bo koncerty także będą atrakcyjne wieczorową porą, między innymi o 18.00 Ekstazy, o 20.00 Ania Wyszkonia, a o 22.00 koncert grupy Klasik. Przenosimy się teraz do Puław, bo i dzisiaj, i jutro od godziny 16.00 zapraszam na drugi piknik u księżnej Izabeli Czartoryskiej. Przeszłość przyszłości. Oczywiście będzie można się przenieść do czasów wieku XVIII i XIX, a raczej jego przełomu. Będzie pokaz mody. Będą również polonezy, a raczej jeden. Będzie również koncert Anny Jurksztowicz. No i co jeszcze do tego? Będzie oczywiście druga edycja Puławskiego Festiwalu Muzycznego Puław Wave. A to nie wszystko, to tylko początek. Zapraszam dziś i jutro na drugi piknik u księżnej Izabeli Czartoryskiej w Puławach.
0: Poleca Radio Impuls.

0: Za oceanem trwa mundial. Chyba najlepszym meczem dotąd było spotkanie Anglii z Chorwacją. To tylko moja taka subiektywna opinia. Zaimponowali mi też Niemcy, którzy odprawili Curaçao z bagażem 7 goli. No i przy okazji okazało się, że królowie są nadzy. Cristiano Ronaldo tylko Portugalię spowalniał, pudłował ile wlezie. Leo Messi co prawda strzelał jak szalony, ale chyba powinien opuścić boisko z czerwoną kartką za faul. A i dziadek Luka Modric w ramach psikusa zafundował swojej drużynie karnego. Tak to wygląda. Ale dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj będzie się działo, dzisiaj mecz Polska-Holandia. A nie, przepraszam. Szwecja-Holandia. Zapomniałem, że nasi nie grają.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Jest 11, sobota, 20 dzień czerwca, czas na wiadomości.
4: W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo, a w Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę szpitala. Niemal 400 interwencji strażackich w Wielkopolsce ostatniej doby. To po burzach z gwałtownymi opadami deszczu i wiatrem, przed załamaniem pogody, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jakub Rybski, witam cię, Jakubie.
5: Dzień dobry, jestem.
4: Gdzie, Jakubie, i czego można się spodziewać?
5: IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw, przede wszystkim w południowej i zachodniej części kraju. Prognozowane są tam silne opady deszczu oraz porywy wiatru do nawet 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało rano także alerty mieszkańcom m.in. Mazowsza i Małopolski z informacją, że przez warunki pogodowe możliwe są przerwy w dostawie prądu i aby unikać otwartych przestrzeni. Uważać trzeba jednak nie tylko na burzę, ale też upał, bo niemal w całym kraju termometry pokażą dziś ponad 30 stopni Celsjusza.
4: Rezygnuję z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, którym zostałem odznaczony w ubiegłym roku przez prezydenta Polski, oświadczył Kryło Budanow. Szef biura prezydenta Ukrainy wskazał, że ma to związek z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego. Budanow nazwał to nieprzyjaznym gestem wobec Ukrainy, która, jak przekonuje, nie ingeruje w kwestie pamięci historycznej innych narodów i zastrzega sobie prawo do własnej pamięci narodowej oraz godności. Karol Nawrocki we wczorajszym wystąpieniu, przypomnę, podkreślał, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wykracza poza granice Ukrainy.
6: Fakty są takie, że co najmniej 100 tysięcy polskich obywateli zostało zamordowanych przez UPA na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu tylko dlatego, że byli Polakami lub Żydami czy innymi mniejszościami. Zostali zamordowani brutalnie i bestialsko. Faktem jest również, że do dziś ofiary nie doczekały się godnego pochówku. Dlatego nadanie jednej z ukraińskich

0: jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy.
1: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki.
2: Kto lubi upały, ten dzisiaj będzie zadowolony. W Puławach czy na Łęczowie temperatura na poziomie stopni 30, jutro nawet 1 stopień na termometrach więcej. Jeśli chodzi o to, co na niebie, to tam głównie słońce, zwłaszcza w drugiej części dnia. Jutro jednak mogą pojawić się chmury, przyniosą przelotny deszcz, lokalnie także może zagrzmieć. Niespokojnie będzie także na początku nowego tygodnia. Jedenasta za nami i to jest ten moment, kiedy sobotni poranek przechodzi w sobotnie przed południem. 20 dzień czerwca. Jakie macie plany? Cokolwiek będziecie robić, mam nadzieję, że będziecie to robić z nami.
3: Radio Impuls.

0: Program Wolna Sobota w waszym ulubionym radiu i nie wiem jak wam, ale mnie wakacje kojarzą się z lodami. I odwrotnie. Postanowiłem więc sprawdzić, jakie smaki dominują na rynku aktualnie. Jak czytam, prócz klasyki, czyli lodów waniliowych czy czekoladowych, coraz chętniej sięgamy po lody pistacjowe. Hitem jest także od jakiegoś czasu dubajska czekolada, matcha w różnych odsłonach, czy eksperymenty łączące klasykę z nutą szaleństwa. No i w tym roku będziemy mogli skosztować na przykład lodów o smaku słonego paluszka. Jest smak sernika lotus, czy tarty truskawkowej z rabarbarem. No i wszystkie lody, niezależnie od smaku, będą miały również posmak luksusu, bo za gałkę w tym sezonie zapłacimy co najmniej od 7 do 10 zł.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach, przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
19: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
20: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie.
1: Weekend z Radiem Impuls.

0: programie Wolna Sobota, a teraz przegląd okazji do świętowania w oczekiwaniu na letnią przerwę w nauce. Możemy celebrować święto muzyki czy też dzień deskorolki. To już jutro. W poniedziałek będzie Dzień Kultury Fizycznej. We wtorek, no wiadomo, Dzień Ojca. We środę wypadnie Dzień Przytulania. Czwartek przyniesie Dzień Marynarza. A w piątek odbiór świadectw i witajcie wakacje.
1: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Świętuj urodziny dr Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Puławy, Zielona 14.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Po reklamie.
8: Sobota z Radiem Impuls.

0: Za chwilę wybije sobotnie południe, to znaczy, że na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polecam pozostać z nami w ten weekend. Za chwilę Łukasz Tymków i dużo dobrej muzyki na koniec dnia, a wieczorem też dużo muzyki do tańca. A my słyszymy się po weekendzie. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Let's go!
4: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
9: Właśnie minęło południe, a u nas pojawiają się najnowsze wieści z kraju i ze świata.
10: Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej mają nadzieję, że w przyszłym roku uda im się wrócić do Huty Pieniackiej. W tej ukraińskiej miejscowości, przypomnę, zakończyły się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej z 1944 roku. Ekipy natrafiły na szczątki na obszarze 200 metrów kwadratowych, o czym opowiadał naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Krzysztofie, dlaczego badacze dopiero w przyszłym roku planują dalsze prace?
11: Teraz będą czekać na wydanie przez ukraińskie władze kolejnej zgody, tym razem na ekshumację. Dopiero po jej otrzymaniu będą mogli przystąpić do wydobywania szczątków setek ofiar z ziemi. Nie chcą jechać na jesieni, bo to oznaczałoby ryzyko związane m.in. z warunkami pogodowymi.
12: Biorąc pod uwagę rozmiar tej mogiły, ilość szczątków, które spodziewamy się tam odnaleźć, jest tak duża, że może to być 8, 10, 12 tygodni prac ekshumacyjnych.
11: Po powrocie do Polski teraz badacze Instytutu przygotują dokumentację po poszukiwaniach z dokładnym wskazaniem miejsc, w których natrafiono na szczątki. Na ten obszar o powierzchni 200 metrów kwadratowych wystąpią o zgodę na ekshumację.
10: Stacja plecenia wianków. Kino plenerowe i koncert u stóp Wawelu. W Krakowie od wczoraj trwają wianki. Tradycyjna impreza w tym roku odbywa się pod hasłem Między ogniem a wodą. Sporo dziś będzie się działo nad Wisłą.
13: Bo tam będzie punkt kulminacyjny tego wydarzenia i tam przy bulwarze Rodła z naszym partnerem Muzeum Krakowa będą wszystkie te wydarzenia nawiązujące do tradycji wianków, czyli będziemy tam pleść wianki, będziemy je puszczać nad Wisłą, a następnie flisacy będą je łowić według tradycji.
10: Opisuje Magdalena Grynczel z krakowskiego biura festiwalowego. I choć teraz w stolicy Małopolski pochmurno, po południu, jak zapowiadają synoptycy, na niebie będzie już tylko słońce.

20 czerwca, sobota. Dzień gorącego lata, chciałoby się powiedzieć. A na wspólne popołudnie w ten piękny dzień zaprasza was Łukasz Tymków. Będę z wami do 17:00.

0: ten weekend, zwłaszcza dzisiaj, w wielu miejscach w Polsce odbywają się różnego rodzaju imprezy związane z wiankami, nocą sobótkową lub też nocą świętojańską. Trzeba rozpalać święte ognie w ten dzień, bo w ten noc, bo ich blask ma odstraszać demony i czarownice. To jedno z wierzeń, które wywodzą się jeszcze z pogańskich obrzędów Słowian. O tym, o co chodzi z wiankami, dowiecie się na pewno jeszcze dzisiaj przed 17 z naszej anteny.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Fonzie!

0: bo fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego. Kiedyś słyszeliśmy w jednej z piosenek dla dzieciaków, no a teraz będzie o człowieku z fantazją dorosłą. Tym razem wydarzenie miało miejsce jakiś czas temu w Kijowie. Jeden z mieszkańców urządził sobie na balkonie hodowlę truskawek. Na całej powierzchni znajdującego się na 6. piętrze wieżowca balkonu wysypał, wyobraźcie sobie, prawie tonę ziemi, w której zasadził owoce. No niestety pod ciężarem konstrukcja runęła. W Polsce mówimy, że ktoś może mieć ułańską fantazję, a tu trzeba by było powiedzieć o kozackiej i w dodatku kijowej fantazji.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
17: Po reklamie.

0: To gorące popołudnie. Już za chwilę zaproszę Was również bardzo gorąco na najgorętsze wieści z kraju i ze świata. A potem oczywiście powrócimy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
3: Intensywne opady deszczu przechodzą przez południe województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty ostrzegające także przed silnym wiatrem i burzami, również na Mazowszu. W Wielkopolsce po załamaniu pogody późnym wieczorem i w nocy strażacy interweniowali około 500 razy. W Lesznie, jak informowaliśmy, przewracające się drzewo przygniotło kilkunastoletniego chłopca.
4: Nastolatek złamał sobie nogę, został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
3: Informował Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po południu w Polsce ostrzegamy upały. We Francji z powodu rekordowej fali upałów ponad 1000 szkół ma zostać całkowicie lub częściowo zamkniętych na początku przyszłego tygodnia. Na późniejszy termin zostanie przełożona część egzaminów maturalnych, które odbywają się w tym kraju w czerwcu. Kierowcy, od dziś do poniedziałku spodziewany jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach warmińsko-mazurskim. Informuje o tym 16. Dywizja Zmechanizowana. Ma to związek z trwającym ćwiczeniem taktycznym Dzielny Dzik 26. Wojsko prosi, by nie wyprzedzać kolumn, a także nie fotografować pojazdów. Dużo też będzie się działo w powietrzu. Planowane są przeloty śmigłowców. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
5: Kolejne reprezentacje spróbują zbliżyć się do awansu do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Mundialowe granie zaczynamy od 19:00 spotkaniem Holandia-Szwecja w grupie F. Po powrocie do gry kilku szwedzkich gwiazd. Po kontuzjach szczególnie ofensywa kadry Trzech Koron prezentuje się naprawdę imponująco.
6: Ważnym takim aspektem jest powrót Ishaka, bo ten piłkarz wraz z Jokereszem z przodu, no to taka mocna broń zespołu Szwecji i pokazali w tym pierwszym meczu z Tunezją, że ta ich współpraca w ofensywie może zespołowi Szwecji dać wiele korzyści.
5: Komentuje trener piłkarski Robert Kolendowicz. O 22:00 zagrają Niemcy i Wybrzeże Kości Słoniowej, a w nocy Ekwador z Curaçao i Tunezja z Japonią.
2: Światowy Dzień Uchodźcy, Międzynarodowy Dzień Surfingu i Światowy Dzień Żonglerki. Takie mamy święto nietypowe. To jest sobota, 20 czerwca. Razem z Wami Łukasz Tymków.
7: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Niedawno wpadł mi w ręce raport przygotowany przez CBOS, w którym widać, że 40% Polaków młodych między 24 a 35 rokiem życia wciąż mieszka z rodzicami. Jak się okazuje, jesteśmy tutaj w czołówce w Europie. Na drugim końcu są mieszkańcy Danii, gdzie zaledwie 3% nie wyprowadza się z domu rodzinnego. U Niemców jest to 12%, a prowadzą Grecy i Słowacy, gdzie ponad 50% młodych ludzi nie wyprowadza się od rodziców. Nie wiem jak w Grecji i na Słowacji, ale w Polsce wiadomo, że najlepszą pomidorówkę i rosół robi mama. A jeśli chcielibyście przyrządzić coś naprawdę pysznego i niekoniecznie będzie to zupa, to zostańcie z nami, będę miał świetną propozycję.

0: Reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławie.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Po reklamie.
8: Radio Impuls.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Mamy gorącą sobotę dzisiaj. Kto jeszcze nie zaplanował wojaży wakacyjnych, to może jest to dobry moment na właśnie takie planowanie. No to powiem wam ciekawostkę. W ubiegłym tygodniu minęło dokładnie 395 lat od momentu, w którym umarła Mumtaz Mahal, żona cesarza Indii, Shaha Jahana. Na łożu śmierci władca obiecał żonie, że upamiętni ją niezwykłą budowlą. Tak też się stało. Taj Mahal do dzisiaj jeden z 7 cudów świata. No i przy okazji symbol na bezgraniczną, wieczną miłość.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
8: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Impuls.

0: sobótkowe zwyczaje. O nich dzisiaj mówimy w naszym programie i na pewno coś w tym stylu pojawi się już po 14. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
1: Radio Impuls.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Po reklamie.
3: Kolejna godzina sobotniego popołudnia za nami, minęła 14:00, u nas pojawiają się wiadomości.
4: Po południu w cieniu termometry pokażą nawet 33-34 stopnie na zachodzie kraju. Jeszcze bardziej gorąco będzie we Francji, donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Marku, jakie są tam prognozy?
5: Już dzisiaj lub jutro temperatura w Paryżu może przekroczyć 40 stopni Celsjusza w cieniu, co jest bezprecedensowym zjawiskiem w czerwcu, podkreślają francuscy synoptycy, według których rekordowe upały mogą trwać co najmniej do końca tego miesiąca. Premier Sébastien Lecornu stworzył rządową komórkę kryzysową, która będzie odbywać codzienne narady, by analizować konsekwencje słonecznego żaru i próbować przeciwdziałać powstającemu w całym kraju chaosowi. Na niektórych trasach nie kursuje połowa pociągów, odwoływanych jest coraz więcej plenerowych imprez sportowych i kulturalnych, w stan nadzwyczajnej gotowości postawiono służbę zdrowia.
4: Prawie 300 osób stanie na starcie biegu po nowe życie na Targu Węglowym w Gdańsku. To już 30. takie wydarzenie, które od lat promuje polską transplantologię. Michał Dobrołowicz, ale co przed startem mówią uczestnicy?
6: Dzień dobry. Po pierwsze podkreślają, że to będzie bieg wyjątkowy, bo jubileuszowy, w ostatnim dniu wiosny, jutro już astronomiczne lato, a już dzisiaj dobrą formę zapowiada pacjent po przeszczepie wątroby, Rafał Kątny.
7: W Gdańsku będzie cudownie, bo będzie nad morzem, będzie kolorowo i będzie bardzo transplantacyjnie.
6: Do Trójmiasta po obronę złotego medalu jedzie profesor Dominik Olejniczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
8: Żeby nie było wątpliwości, to dzięki wspaniałym pacjentom, którzy naprawdę w szczycie formy po przeszczepieniach reprezentują przewspaniałą wydolność.
6: I dzisiaj na starcie będzie 70 pacjentów po przeszczepach, a obok nich w sztafetach, jak zwykle, ich lekarze, sportowcy, artyści i pozostali przyjaciele biegu po nowe życie. Zapraszamy także na Targ Węglowy w Gdańsku do kibicowania.
3: W tej godzinie na pewno będzie jakiś akcent związany z Nocą Świętojańską, jak to woli, sobótkową, a mamy właśnie sobotę, 20 czerwca. Do 17 z wami Łukasz Tymków.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Impuls.

0: Wracamy do Nocy Świętojańskiej. Chyba najbardziej znaną wróżbą sobótkową było puszczanie wianków na wodę, stąd też właśnie jedna z nazw tych imprez wianki. No więc wyglądało to tak, że panny na wydaniu puszczały na wodę uplecione ze świeżych kwiatów i ziół wianki. Wyłowienie przez kawalera wianka wróżyło szybkie za mąż pójście. Jeśli wianek utonął, panna młoda, no nie miała przynajmniej w tym roku szans na męża. U nas na pewno dzisiaj jeszcze też legenda związana z zakwitaniem paproci, ale to nieco później. Bądźcie z nami, bawcie się dobrze.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: całym kraju dzisiaj upalnie i dosyć słonecznie. No i gdzie można schować się przed nadmiarem światła słonecznego? Na przykład do lasu. Warto wziąć ze sobą coś w stylu koszyka, a to dlatego, że jak donosi profil facebookowy Grzybiarz w lesie, już pojawiły się kurki. Jeden z członków tej grupy pochwalił się właśnie zdjęciem po 5-godzinnej wędrówce po lesie. Zebrał cały kosz kurek. Dla tych, którzy już pakują się do samochodu, żeby również pozbierać trochę runa leśnego, jeszcze jedna informacja. Ten pan pochodzi z Wielkopolski i to właśnie tam przemierzał las w poszukiwaniu grzybów. A u nas już niedługo o owocach, jakie można połączyć w bardzo ciekawy sposób, i wyjdzie wam z tego naprawdę doskonała letnia sałatka. Szczegóły już mniej więcej za godzinę. Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
8: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: szybko jeszcze wracamy do kwestii związanych z Nocą Świętojańską, czy jak to woli z obrzędami sobótkowymi. Teraz legenda kwiatu paproci. Jego znalezienie jest bardzo trudne, ponieważ złe duchy przeszkadzają w tym człowiekowi. Ale osoba, której uda się odszukać ten legendarny kwiat, będzie cieszyć się szczęściem i bogactwem. Zostając z nami, na pewno będziecie bogaci w bardzo miłe doświadczenia muzyczne i tak sobie myślę, że odpowiednikiem tego poszukiwania kwiatu paproci jest dzisiaj zagranie na jakiejś loterii. Nie namawiam, ale spróbować zawsze można.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day.

0: po reklamie.
1: Jest już 15:00, czas na wiadomości.
2: Po 10 miesiącach nauki czas na odpoczynek. Co mają w planach czwartoklasiści ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie?
3: Pojadę na obóz i spędzę czas u babci.
4: Ja będę miała kolonie tygodniowe, sportowe i w sierpniu wyjeżdżam na 2 tygodnie do Białogóry.
5: Jadę w góry z moimi dziadkami i wujkiem i ciocią. I później jadę do Malezji i też pojedziemy do swoich babci, ale nie wiem kiedy.
6: Wyjadę nad morze, będę siedzieć na kanapie, oglądać telewizję, jeść pizzę. To są moje na razie główne plany.
2: A teraz czas na fakty kulturalne, które przygotowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Usłyszycie o atrakcjach na festiwalu Malta.
7: Malta rusza jutro w Poznaniu. W programie są spektakle, spotkania z twórcami, warsztaty czy pokazy filmowe. Zacznie się koncertem plenerowym Za miłość, który wymyśliła Natalia Kukulska. O miłości zaśpiewają m.in. Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski, ale nie tylko.
8: Z kolei Jakub Józef Orliński dotknie tutaj klasyki. Zresztą ja będę miała przyjemność zaśpiewać z Jakubem Józefem Orlińskim w duecie Walce Amol, czyli dwa walce Fryderyka Chopina. I pierwszy raz zaśpiewamy na żywo ten utwór. Bardzo się na to cieszę. Jakub podróżuje po całym świecie, więc złapać taki termin i wyrwać mu to jest gratka.
7: Kulminacyjnym wydarzeniem Malta Festiwalu będzie polska odsłona projektu The Second Woman. To 24-godzinny spektakl, w którym aktorka powtarza tę samą scenę 100 razy, za każdym razem z innym partnerem scenicznym. I tego piekielnie trudnego zadania podjęła się Magdalena Cielecka. X to spektakl, który zadaje podstawowe pytania, czy w średnim wieku, tuż po 40, jesteśmy we właściwym miejscu w naszym życiu. Artur Tyszkiewicz wyreżyserował tę nowość w Teatrze Ateneum w Warszawie w obsadzie Olga Sarzyńska, Łukasz Simlat i Milena Suszyńska. W sieci pojawił się zwiastun filmu Przepis na święta. W nowej polskiej komedii główne role grają Piotr Stramowski, Zofia Jastrzębska, Adam Woronowicz i Danuta Stenka. Premiera 6 listopada.
1: Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę sobotniego popołudnia 20 czerwca. Będę miał dla Was bardzo wyjątkowy przepis na coś przepysznego. A smacznego i dobrego odbioru życzy Wam Łukasz Tymków.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.
9: Radio Impuls.

0: dobrze wiecie, że możecie u nas liczyć na całe mnóstwo przebojów. Tym razem będzie o przeboju raczej kulinarnym. Chodzi o to, że dzisiaj w naszej radiowej kuchni wydarzyło się coś niesamowitego, przepysznego przede wszystkim. To jest sałatka z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Do zrobienia jej potrzebujecie dwie gruszki, kawałek sera żółtego, trzy łodygi selera naciowego, który bez problemu kupicie w każdym markecie, a także małą czerwoną cebulę lub szalotkę, do tego majonez, sól, pieprz do smaku i oczywiście szczypiorek. O tym, jak dokładnie przygotować tę sałatkę, jak powinna wyglądać, to możecie już przeczytać na naszej stronie internetowej. Koniecznie sprawdźcie. No i smacznego!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Jeśli macie media społecznościowe, to pewnie podobnie jak i mnie, wyskakują wam rzeczy, które na przykład udostępnialiście parę lat temu. Aplikacja przypomniała mnie o tym, że jakiś czas temu udostępniałem informację, że w czeskim Cieszynie znaleziono pytona siatkowego. Miał 6 metrów i ważył 50 kg, był martwy. Na powierzchni ciała zwierzęcia nie znaleziono żadnych śladów uszkodzenia. Potem pytona przetransportowano do kliniki weterynaryjnej, gdzie specjaliści mieli zbadać go szczegółowo, żeby sprawdzić, skąd mógł pochodzić. Szukałem informacji, jak skończyła się ta sprawa, ale nie dotarłem do żadnych konkretów. Także do dziś nie wiadomo, jak gad dostał się wtedy do rzeki. Jedno jest pewne, w kieszeni takiego węża nikt by nie zmieścił.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
9: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
10: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.
7: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Uwaga, uwaga, ci, którzy w tym roku planują wyjazd nad polskie morze, powinni zostać razem z nami, bo po 16 będę miał bardzo ważne informacje dotyczące tras prowadzących na polskie wybrzeże. Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 5%.

0: sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.

Jeśli znacie jakąś Bożenę, Bognę albo Florentynę, ewentualnie Jana, Tomasza, Rafała lub Michała, to możecie dzisiaj iść do nich z kwiatami, z małym prezentem, bo mają imieniny. Wszystkiego najlepszego im życzymy, również tym, którzy urodzili się 20 czerwca. Ten dzień właśnie jest w kalendarzu, to sobota. Razem z wami jest Łukasz Tymków.

0: Nikt już nie przysyła właściwie pocztówek z wakacji, ale jest taka instytucja, która może przysłać wam przesyłkę w związku z wyjazdem na wakacje. To jest oczywiście Inspekcja Transportu Drogowego, która informuje, że nowe odcinkowe pomiary prędkości działają już na S6, S7, dokładnie dwa tam nawet włączono i jeszcze na drodze ekspresowej S5. Przypominamy, że na ekspresówkach maksymalnie możemy jechać 120 km na godzinę samochodem osobowym. Jeżeli przekraczamy 3,5 tony, no to dozwolona prędkość dla nas to jest 80 km na godzinę. Podobnie, kiedy ciągniecie ze sobą przyczepę. Na koniec dołączamy oczywiście nasz apel, żeby spieszyć się powoli. Już za chwilę wysyłam pocztówkę dźwiękową dla tych wszystkich, którzy teraz za kierownicą.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Po reklamie.

0: knows.
1: A pewnie nie jedna osoba już dzisiaj ma trochę dosyć wysokich temperatur, ale trzeba będzie się przyzwyczaić, bo do przyszłego czwartku raczej zostaną z nami takie właśnie wysokie temperatury. Natomiast kolejny weekend już taki gorący ma nie być. Z długoterminowych prognoz, które właśnie widzę, wynika, że północ Polski, czyli nad Polskim Morzem, będzie zdecydowanie chłodniej niż na przykład na południu i może zdarzyć się tak, że pod koniec przyszłego tygodnia temperatury będą nawet poniżej 20 stopni Celsjusza, ale to tak jak mówię, przede wszystkim na polskim wybrzeżu. Początek lipca podobno nie będzie należał do jakichś bardzo chłodnych, ani też do bardzo gorących. Jak to zwykle bywa w przypadku prognoz długoterminowych, jedyny komentarz, jaki można tutaj umieścić, jest następujący. Poczekamy, zobaczymy.
2: Radio Impulse.
3: Reklama.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Po reklamie.
2: To jest Radio Impuls.

0: Gorące hity, ale też, jak ja to nazywam, muzyka z klimatyzacją. Na pewno będzie dobry klimat. Zostańcie z nami, całe mnóstwo dźwięków bez przeszkadzania. Taki mamy plan na dzisiejsze późne popołudnie, wieczór. A za uwagę dziękuję wam, Łukasz Tymków. Do usłyszenia, cześć.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Co

0: Reklama.
1: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Po reklamie.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.
15: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impact.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chcę się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
14: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
15: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
0: Weekend z Radiem Impuls.

0: Reklama.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Rację żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Co w regionie w Radio Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
3: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Po reklamie.
5: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

taneczne Radio Impuls.